0: Could you please turn the microphones louder? Please. Especially the one in the back.
1: From the drums!
0: All right. The drum microphones. And we would like to see some women in the front. We don't want to see men having fun. We want to see women. Can you say it in Polish?
2: Kobiety do przodu, do sceny. Dopuśćcie dziewczyny do przodu. To jest przede wszystkim, ten zespół gra teraz przede wszystkim dla dziewczyn. Puśćcie dziewczyny do przodu i bez macho pogo.
1: Fuck off, macho pogo!
3: No, macho pogo!
2: Bawcie się z pogo!

Jeżeli nie dopuścicie dziewczyn do przodu i będziecie tańczyć macho pogo, jest za ostro. Dodaj.